0: Радио «Рация». «Рация».
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe,

0: Слухай нас в інтернеті racia.com.
1: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz.

0: На конце этой годины остается 14 хвилин. Поспеем завитать на две важные для Белостока подеи. По-перше, тут подыходить до своего завершения другий конгресс доследчиков и доследчиц у границы и пограничья. После нескольких дней интенсивных науковых дискуссий удельников чекают ознайомленчие поездки по регионе и знакомства с культурной спадщиной Подляшша. Цікавой особливостью этого года стало то, что одразу около десятка докладов на конференции так или иначе закрынали тему пограничных могилок. Чому так отбывается, тлумачить одна из самых молодых удельниц конференции с Сокольщины Кінга Пянтковская из университета у Белостоку. В своем докладе она засиродилась на традициях похования на прикладе старой и новой розедранки.
1: Мої дідкові походу з Розедранок. Ціле життя там спенділи. Мій тата теж там ще виховував. Моя мама мешкає ве всі обок. Познаюся під костюмом в старій Розедранці. Также то є такий поворот до традиції родинної. І чого цим тематом? Бо сама обсервувала погреб моїх дядьків і узнала, що є на тиле виняткове, що варто задбати о те, щоб ці традиції притривали, понівач занікає вони, нестати. І мешканці ще мають щось до повідзення на цей темат, хто живуть ті старші, więc stwierdziłam, що добре є упам'ятнити. Історія.
2: Менавіто поховання і традиції, що важливо відати про вёски, нова Розедранка, стара Розедранка?
1: Погреби генерально тривають 3 дні. Є чування вночі при змарлим. Родина сидить і по просту молить за змарлого так направду цілу ніч. Збирається ця вєс. Później jest przemarsz do krzyża, żeby zmarłym pożegnać się z całą wsią. No i następnie ceremonia w kościele i pochówek za zmarłym też się idzie. Ludzie niosą trumnę, jest tradycyjny pochód z chorągwiami tradycyjnymi, filetowymi. I potem obiad.
2: Чому важно в межах этой конференции говорить про такие могилки, які знаходяться на Сокольщині, на межі з Білоруссю?
1: Bo to zanika i to jest wartościowe, ponieważ cała ta tradycja jest bardzo stara, sięga prawdopodobnie czasów przedchrześcijańskich jeszcze i jestem. Jest ona po prostu wyjątkowa, jest czymś, czego nie ma w innych miejscach, w innych wsiach, co już zanikło, na przykład w Białymstoku, w mieście. A póki jest, to trzeba dbać o lokalną historię, o lokalne tradycje, żeby po prostu można było wspominać później albo odtworzyć te tradycje. Ja jestem dość przywiązana do tradycji, więc chciałabym zadbać o to, żeby na przykład mój pogrzeb też był tradycyjny w przyszłości.
2: Czemu jest dzisiaj ważne ogólnie mówić o mogilki? Co dają nowym pokoleniom?
1: Po pierwsze, to wiele tych tradycji prawdopodobnie bierze się z prawosławia rosyjskiego, więc taki miks kulturowy też jest ważny. Moja babcia mówiła po białorusku, moja babcia mówiła też po rosyjsku. Regularnie jeździła na Białoruś do swoich przyjaciółek, koleżanek. Ja sama, będąc u rodziny w Kuźnicy, kopałam piłkę przez granicę z Białorusinami, więc jestem również przywiązana do tej kultury i uważam, że jest to po prostu bardzo wartościowe, żeby dbać o te tereny przygraniczne, o kontakt z naszymi braciami ze wschodu.
2: Gdzie zachowuje się taka tendencja, że Białorusi to prawosławne, katoliki, to Polacy menawita?
1: Tak, tak. W tej konkretnej wsi tak. Ta wieś akurat jest dość wyjątkowa, bo w niej nie było prawosławnych praktycznie nigdy historycznie. Ale we wsiach obok są mieszane rodziny, są mieszane wsie, więc to bardzo zależy.
2: To bo tu nie ma prawosławnych cmentarzy, tak?
1: W Rozedrance nie ma prawosławnych cmentarzy.
2: A może być jakiś samy bliski taki cmentarz prawosławny?
1: To w Wierzchiedlinie. To jest gdzieś z 5 km od Rozedranki. Jest wieś, która była mieszana. Było chyba 60-40 prawosławnych katolików, coś takiego procentowo. Więc tam było dość dużo prawosławnych i oni też mieli kontakt z ludźmi z Rozedranki. Więc prawdopodobnie tradycje się wymieniały między wsiami. Jest jeden cmentarz i leżą na nim głównie Polacy, bo jak mówię, ta wieś jest dość wyjątkowa. Ona była dość taka jednorodna i wyznaniowo, i też narodowościowo, ale w pobliżu jest dużo mieszanych cmentarzy. Wiecie, ktoś może spróbować coś takiego zrobić. Ja osobiście na razie zajmuję samymi pogrzebami, ale nie wykluczam.
0: Окремя пограничних могилок, на конференції бурну реакцію і живу цікавість викликали інші нестандартні теми. Наприклад, дослідчики закранули тої, як соцсетки Facebook формують унікальні мовні форми і подляську говорку. Не менш яскравою була панель про регіональні артефакти і матеріальну культуру, де розглядалися традиційні подляські шматчяні дорожки, їх значення для заховання ідентичності. Радио.

Nie prosim łaski ani zlitowania. Sami my woźmiem los nam należny. Budziem narodem, bo ojczynu majem, na wiek białoruskim, świetu niezależnym. Na pamięć protków usiedajem przysiagu, nie gnuć kalenieł u czasy trwogi. Dola nam nie pani, za naszą zniewagu hańba i pagarda chaj ratujuć bogi. Krywdzie nie damosia, precz odgonim licha, pojdziem my szlachami do życia i sławy. Razem i napierad, kto siedzić tam cicha, nasz sztandar wysoka i trubiać fanfary. Nie prosim łaski ani zlitowania, sami my woźmiem los nam należnym.